0: It's 4 a.m., Monday, and you're literally sucking baby snot through a tube because she's congested. Man, that's love. And if you love her that much, love her enough to make sure she's buckled in the right car seat. To make sure your child's in the right seat for their age and size, visit nhtsa.gov/the right seat. Show them you love them. Keep them safe. Visit nhtsa.gov/the right seat. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
1: I'm a pretty great multitasker. I can wash dishes and do laundry.
2: I can roller skate while walking my dog.
1: I can even order lunch while doing my homework. But I can't use my phone while driving. A distracted driver is one of the leading causes of death in the United States. So when it comes to driving, please, don't be a multitasker.
3: Don't drive distracted. A message brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration, Project Yellow Light, and the Ad Council.
4: Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien. Że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.